0: ještě toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.